0: What's up Windsor? Każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's up Windsor? A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami i fascynującymi historiami. Odkryjcie z nami tajemnicę Windsor. Dowiedzcie się, co słychać w lokalnej społeczności. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned, Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!
1: Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie 11 sierpnia 2026 roku, jak zwykle z murów Uniwersytetu w Windsor, z naszego skromnego studia radiowego. Witają się z Państwem
2: Małgorzata Holec
1: i Izabela Lech. Dzisiaj już prawie połowa miesiąca, a my nie możemy w to uwierzyć. Tak jak i zapewne Państwo nie mogą w to uwierzyć, że rok się prawie kończy, a my przechodzimy do Was z ciągle nowymi wiadomościami.
2: No i co? Zaczynamy, drodzy Państwo, a jak zawsze na początek poprosimy Izę o wiadomości.
1: Flash Windsor, wiadomości z miasta i okolic, Iza Lech.
3: Związki zawodowe pracowników szpitali wzywają rząd Ontario do zainwestowanych 128 milionów dolarów w szpitale w Windsor, aby zatrudnić 1200 pracowników na pełen etat, argumentując, że region zmaga się z pogłębiającym się kryzysem przepustowości w opiece zdrowotnej. Żądanie to jest częścią kampanii obejmującej całą prowincję prowadzonej przez Kanadyjski Związek Pracowników Publicznych i powiązaną z nim Radę Związków Zawodowych Szpitali Ontario, wzywających prowincję do zainwestowania dodatkowych 5 miliardów dolarów w ciągu 3 lat, aby zatrudnić 55 tysięcy pracowników na pełen etat w szpitalach w całym Ontario. Szpitale w Ontario potrzebują zwiększenia zatrudnienia, aby utrzymać jakość opieki i skrócić czas oczekiwania na operacje, ale obecnie poziom zatrudnienia jest znacznie niższy niż w pozostałej części Kanady, tak powiedział Doug Allen, starszy badacz National CUPE, dziennikarzom podczas czwartkowej konferencji prasowej. Jesteśmy w sytuacji, w której rząd sprzeciwił się rozpowszechnieniu w naszym społeczeństwie przekonania, że potrzebujemy zbudować i wzmocnić nasz system opieki zdrowotnej, tak powiedział Alan. Zamiast tego otrzymujemy finansowanie i poziom zatrudnienia niższy niż wymagany nawet do utrzymania podstawowych usług. W raporcie zatytułowanym Pushed Over the Brink, The Escalating Assault on Ontario's Hospitals, czyli wypchnięci na skraj przepaści, eskalacja ataku na szpitale w Ontario, Ociu Kupę stwierdza, że niedobory kadrowe w szpitalach prowadzą do większego wypalenia zawodowego oraz dłuższego czasu oczekiwania i opóźnień w przypadku takich operacji jak na przykład operacje kolan, bioder czy tak prostej operacji jak operacja na zaćmę. A tymczasem salon samochodowy w Windsor przyjmuje zwrot nowego samochodu od mężczyzny, który twierdzi, że zapomniał o jego zakupie. Story powiedział, że przedstawił zaświadczenie od swojego lekarza rodzinnego, potwierdzając, że cierpi na amnezję po udarach. Hyundai Canada zgodził się przyjąć nowy samochód i umorzyć pożyczkę po tym, jak cierpiący na amnezję mieszkaniec Windsor skarżył się, że nie pamięta momentu zakupu tego samochodu. Carrie Story i jego córka nie zaprzeczają, że podpisali dokumenty zakupu, twierdzą jednak, że nie był w stanie

0: Nie podjąć tak ważnej decyzji po serii udarów i napadów podaczkowych, które doprowadziły do amnezji. Chyba poszedłem i kupiłem Hyundai'a, ale tego nie pamiętam, powiedział 62-letni Story. Moja pamięć długotrwała nie jest taka zła, tylko pamięć krótkotrwała jest całkowicie zepsuta. Corey kupił nowego Elantra w salonie w Windsor 10 czerwca. Jego córka Lauren DeLosio powiedziała, że samochód ostatecznie kosztował było około 70 tysięcy dolarów, wliczając to podatki i odsetki po tym, jak wykupił kilka ulepszeń. Jego raty co dwa tygodnie wynosiłyby 341 dolarów 48 centów. Scotia Bank poinformowało, że ze względu na ochronę prywatności nie może komentować spraw indywidualnych klientów, a Hyundai Canada potwierdził niedawno, że przyjmie zwrot pojazdu. Chociaż taka decyzja spowoduje straty finansowe dla dealera, zgodził się on przyjąć pojazd i aktywnie współpracuje z klientem, aby pomóc rozwiązać tą sytuację. Tak powiedział Nietzsche Binosza.
1: This was doing their own thing, but now every piece is talking to each other. That's the difference between an outfit that looks random versus intentional. Number six, let me share a secret tip I've never shared before. How to make your outfits look as good in photo as in real life.
0: A lot of it. O tym, że miasto Windsor zaprasza mieszkańców, właścicieli firm, usługodawców i gości do wypełnienia corocznej ankiety, która pomoże śledzić postępy w realizacji programu Wzmocnijmy rdzeń w percepcji społeczności, przekazywać opinie na temat doświadczeń i identyfikować możliwości dalszej poprawy centrum naszego miasta. Ankieta będzie dostępna od 7 sierpnia do 7 września 2026 roku, umożliwiając miastu monitorowanie postępu w realizacji programu Wzmocnijmy rdzeń naszego miasta. Ankieta uzupełniająca jest kluczowym krokiem w zapewnieniu, że plan Wzmocnijmy rdzeń pozostanie responsywny, oparty na danych i oparty na wiedzy społeczności. Informacje zwrotne zebrane w ankiecie pomogą w planowaniu przyszłych inwestycji, programów i partnerstw, a jednocześnie pomogą miastu mierzyć postępy i określać priorytety dalszej poprawy w centrum miasta Windsor. Wyniki zostaną zebrane i udostępnione Radzie w formie aktualizacji. Ankieta będzie dostępna online pod adresem letstalkcityofwindsor.ca/strengthenthecore. Wszystkie odpowiedzi są anonimowe, uczestnicy są zachęcani do udzielania się i dzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniami. Indywidualne wyniki zostaną zebrane i udostępnione Radzie we wrześniu. A po więcej szczegółowych informacji zapraszamy Państwa na naszą stronę facebookową WhatsApp Windsor.
2: Dziękujemy Izie za te wiadomości. Szczególnie mnie zainteresowała ta wiadomość o tej amnezji, takiej amnezji, która nie wiem, czy była przypadkowa, czy prawdziwa. Miejmy nadzieję, że pan, który zakupił Hyundai'a, już się czuje lepiej, że pamięć mu wróciła i będzie sobie musiał kupić jakiś inny nowy samochód, który może lepiej zapamięta. Także, no co, życzymy powrotu do zdrowia, tymczasem pewnie posłuchamy dobrej muzyki. Co ty na to, Iza?
0: No chyba, że zapomniałeś, mam mogłaś opuścić dobrą muzykę.
2: To jest
0: jak
2: też
0: ten
2: możliwe.
0: Pan, który się udokumentował wszelkimi możliwymi dokumentami, ja nie wierzę, że nie był chory, ale fakt, że poszedł, kupił samochód za 77 tysięcy ze wszystkimi możliwymi ulepszeniami, podpisał wszystkie dokumenty, wyjechał tym samochodem,
2: pojeździł sobie kilka dni.
0: Pojeździł kilka dni i potem sobie zdał sprawę, że zapomniał, że go kupił.
2: Wiesz, to jest wszystko takimi, jak my to mówimy, z Polska grubimi nićmi szyte, no ale nie będziemy dochodzić. Mamy nadzieję tylko i życzymy panu powrotu do zdrowia, aby mu ta krótkotrwała pamięć jak najszybciej wróciła. Tak jak i nam zresztą, bo może samochodów jeszcze nie kupujemy, ale kto wie, co my tam robimy, kiedy nie pamiętamy. Zresztą powiedzcie nam państwo sami, czy wam się takie sytuacje kiedykolwiek zdarzyły. No ja jeszcze samochodu nie kupiłam tak, żeby o nim zapomnieć. Także to jest dobra wiadomość.
0: To jest dobra wiadomość, Małgosiu. A co jest najlepszą wiadomością w tej całej sytuacji, że jedno jest pewne, komentować tego nie będziemy.

0: po łagodnych dźwiękach muzyki, które definitywnie przypomniały nam o tym, o czym zapomniałyśmy, czyli o tym, o czym mówić będziemy dzisiaj w naszym programie. A temat bardzo trudny, ale bardzo konieczny do poruszenia, to temat nienawiści. Ale nie takiej nienawiści sąsiedzkiej, czy nienawiści małżeńskiej, czy nienawiści między kolegami, ale takiej nienawiści, którą dzisiaj...
1: Takiej nienawiści, która się skrada po cichu i której czasami nie zauważamy od razu, dopiero wtedy, kiedy wciśniemy na dodatkowy przycisk pod tytułem komentarze i tam poszukamy słowa nienawiści, które naprawdę potrafią ranić, które potrafią skrzywdzić, które potrafią zrobić więcej krzywdy niż taka może nienawiść okazywana sobie po prostu najnormalniej w świecie zwyczajnie, krzywym spojrzeniem, złym słowem, ale ta nienawiść ma zupełnie inny wymiar.
0: Ta nienawiść ma zupełnie inny wymiar i kiedy mówi się, że słowo boli bardziej niż uderzenie, w tej sytuacji nienawiści, tego hejtu internetowego, w tej swobodzie komentarzy, w tym, co się dzieje w mediach społecznościowych, ale już nie tylko w mediach społecznościowych, gdziekolwiek można skomentować, musimy sobie dzisiaj właśnie z tym poradzić, o tym powiedzieć i przybliżyć Państwu to, co się dzieje, bo dzieje się bardzo źle. Dzieje się bardzo źle. Te słowa, tak jak morze czerwone, rozstąpiły się i pomiędzy to wszystko wpłynęła właśnie ta obrzydliwa internetowa nienawiść.
1: Zacznijmy od takiego łagodnego wprowadzenia o tym, o czym będziemy mówić przez cały dzisiejszy program, kiedy słyszymy takie komentarze, ale ty się postarzałaś, kto ci powiedział, że dobrze wyglądasz, jak można być takim głupim, ty taki, ty owaki, zamknij się, przestań się kompromitować i tysiące innych słów. My tylko teraz tak delikatnie, to takie komentarze, które pojawiają się pod zdjęciami, pod filmami, pod różnego rodzaju artykułami i postami zwykłych ludzi. I zaskakujące jest to, że osoba, która coś takiego pisze kilka minut wcześniej, później opublikuje na przykład zdjęcia swoich wnuków albo swoich dzieci, albo kogoś, kto jest dla niego bardzo bliski. Jak to jest możliwe? Czasami sobie zadajemy pytanie, że ta sama osoba może mieć tak różne twarze i tak strasznie krzywdzić kogoś innego, kogo zupełnie nie zna. Tylko dlatego, że kryje się za pulpitem czy za ekranem komputera.
0: I właśnie te ekrany komputerów stały się taką zasłoną dymną dla tego, co ludzie wypisują. Czasami za tymi komentarzami, a najczęściej za tymi komentarzami, kryje się nasza własna małość, nasza własna małostkowość, nasze problemy. Wszystko, co nam w życiu nie wyszło, przenosimy na drugą osobę, wylewamy swoje wszystkie żale, wylewamy swoją tę zawiść i przede wszystkim ten jad taki, którego nikt nie widzi, tak się przynajmniej nam wydaje, kiedy piszemy takie strasznie wstrętne rzeczy na mediach społecznościowych. Wydaje nam się, że tylko my to widzimy. Zapamiętamy na tym, że nasze imię i nazwisko gdzieś tam w tych mediach krąży. I to widzą nasi bliscy, to widzą nasi przyjaciele, to widzą nasi znajomi, to widzą nasi sąsiedzi i każdy, kto ma dostęp do naszych mediów społecznościowych. Nie ma chyba osoby, która ma Facebook tak zablokowany i tak zamknięty, że nikt nie widzi tego, co dana osoba pisze, chyba że jest tak zwanym botem, czyli robotem, który gdzieś przez kogoś stworzony wypisuje niesamowite rzeczy. Te komentarze nie są anonimowe, te komentarze nie są bezimienne i te komentarze nie przechodzą bez echa. Te komentarze często wpływają na to, że druga osoba może skończyć nie tylko źle psychicznie, ale może skończyć swoje życie.
1: Wiesz co, jeszcze mówisz o tym echu i ja tak sobie pomyślałam, że wiesz co, te komentarze mają też swoją publiczność i to jest też zaskakujące, nie? Że czasami czytamy te komentarze, czytamy je, bo chcemy wiedzieć, co ludzie myślą, czy myślą podobnie jak my, czy inaczej, ale właśnie wtedy, jak się zaczyna rozlewać ta fala nienawiści, ta fala hejtu, to wtedy zaczynam się zastanawiać, czy ja powinnam tam w ogóle być w tej przestrzeni właśnie czytania, bo to też również jak gdyby daje wodę na młyn, bo przecież wydawać by się mogło, że internet miał nas łączyć, miał nam dawać możliwości rozmowy, wymiany poglądów, poznawania innych ludzi, świata, rzeczywistości, tego wszystkiego, co internet niesie tę swoją dobroć z tym wszystkim, a tymczasem pojawiło się to, czego chyba nikt nie przewidział i nikt nie przewidział tego, że może to się stać na taką wielką skalę, na tak olbrzymią skalę, która rzeczywiście jest widoczna w każdej tej przestrzeni medialnej, czy to Facebook, czy to Instagram, czy TikTok, czy różne inne komentarze, Ktoś pokazuje zdjęcie, pokazuje się krytyka. Ktoś wyraża opinię, natychmiast ktoś się obraża. Ktoś popełnia błąd, natychmiast się zaczyna publiczny proces i publiczne ocenianie. Dlatego właśnie wydaje mi się, że warto o tym mówić, bo gdzie się zaczyna krytyka? Taka dobra, normalna krytyka, która rzeczywiście uczy czegoś, czy pozwoli na zastanowienie się, a gdzie zaczyna się hejt, taki zwyczajny, normalny ludzki hejt, który jest tylko i wyłącznie po to, żeby kogoś skrzywdzić, żeby kogoś tak naprawdę zniszczyć moralnie, bo nie wyobrażam sobie, jak się ta osoba musi czuć, kiedy widzi komentarze, które dotyczą jej wyglądu, czy jego wyglądu, czy tego, czy przytył, czy nie przytył, czy cokolwiek tam by to było możliwe. A to jest bardzo takie frasujące, że tak powiem, w dzisiejszych czasach. No ale żeby tego frasunku nam było trochę mniej, to coś posłuchamy? Jak myślisz?
0: No zagrajmy sobie, bo smutno nam się zrobi za chwilę, kiedy przejdziemy do takich głębszych
1: przemyśleń, analiz.
0: I głębszych słów, które znalazłyśmy ostatnio w komentarzach, zresztą cały świat chyba znalazł w komentarzach puszczonych w świat w ostatnich tygodniach.

0: Złe słowa. Tomasz Lipa-Lipnicki i grupa Batna tak śpiewali w kampanii przeciwko hejtowi w mediach społecznościowych. A ten hejt w mediach społecznościowych, drodzy, dotyka wszystkich. Dotyka nie tylko zwykłych, szarych ludzi, dotyka również celebrytów, przede wszystkim celebrytów, ludzi bardzo znanych, którzy wcale nie znaczą, że przyjmują to lżej, czy jest im to mniej obojętne niż zwykłemu szaremu człowiekowi, czy im to w ogóle nie przeszkadza. Ten hejt dotyka również ludzi, którzy już nie żyją. Potrafimy dzisiaj pisać straszne rzeczy, mówić straszne rzeczy na temat osób, które właśnie odeszły. Potrafimy pastwić się słownie nad nieżyjącymi, którzy dla nas są zupełnie obcymi osobami. Potrafimy wylewać najgorsze pomyje, wyrażać się najgorszymi słowami. I właśnie o tym chcemy powiedzieć na początku. O tym, że nawet śmierć stała się czymś, o czym można mówić źle.
1: Właśnie ten temat był takim przyczynkiem do tego, że chciałyśmy ten temat poruszyć w naszym programie, a zmarł dziennikarz Andrzej Morozowski, o którym mówi cała Polska, znany dziennikarz TVN24. I kiedy spojrzałyśmy z Izą na te komentarze, to po prostu mnie zrobiło się strasznie przykro, że potrafimy nawet w takim momencie nie zostawić tych ludzi w spokoju. I komentarze tutaj tylko przytoczymy takie delikatne. Były takie. Bicz Boży, tak się nazywa pan, który skomentował jego śmierć w ten sposób. To dobrze dla Polski. TVN wynajmie kolejnego, a kolejny niby dziennikarz da się wynająć. A Rafał Sękowski powiedział, cóż, bardziej propagandista jest z jednej strony niż dziennikarz. A tutaj pan Tomaszek napisał, zabił go własny jad, który sączył go od wielu lat. Do diabła z nim. To tylko taki maleńki fragmencik najbardziej delikatnych komentarzy, które dla Państwa tutaj przytoczyliśmy. I nawet ci, którzy oglądają, słuchają, widzą to, czy to są rodzina, czy to jest rodzina, czy to są przyjaciele, czy to są znajomi, obojętnie jakby nie było, ten człowiek nie ma już możliwości, żeby się obronić. On nie ma już możliwości, żeby powiedzieć nie, żeby stawić czoła temu wszystkiemu. I stąd wydaje mi się, że taka hańba jest chyba największą, jaką może człowieka spotkać. I moje pytanie jest takie do Państwa, do nas samych. Dlaczego w internecie jesteśmy odważniejsi? Dlaczego sobie pozwalamy na tego typu zachowania?
0: Dlaczego postawiliśmy sobie za cel obrażanie innych? Czasami się zastanawiam, rozmawiałyśmy o tym z Małgosią wiele, wiele razy, zastanawiam się nad takimi komentarzami typu ludzi obrażających kogoś, kto załóżmy robi coś w życiu, nie wiem, jakąś karierę buduje, jest czy aktorem, czy tańcerzem, czy piosenkarzem, czy kimkolwiek, który jest na piedestale gdzieś tam społecznym. Ludzie komentują, nie oglądam jakiegoś programu od 15 lat, ale wyleję wiadro pomyj na tą osobę. Dlaczego jest w nas taka potrzeba wyrażania swoich opinii na temat czegoś, co tak naprawdę nawet nas nie interesuje? Jeżeli ja czegoś nie lubię, jeżeli ja czegoś nie oglądam, jeżeli ja czegoś nie słucham, to ja absolutnie nie mam żadnej potrzeby wejścia na stronę tej osoby, stronę prywatną, stronę publiczną, jakąkolwiek i wyrażenia swojej opinii. Jeżeli nie interesuje mnie to, skroluję, czyli przewijam dalej. Jeżeli śmieszy mnie to, czy smuci mnie to, to po prostu sama ze sobą przeprowadzę komentarz i dyskusję, czy podzielę się tym z bliską sobie osobą siedzącą obok mnie, czy podzielę się tym z koleżanką. Ale nie będę wchodziła na forum publiczne i obrażała osoby, której życie tak naprawdę nie ma ze mną nic wspólnego i moja opinia absolutnie nie wniesie nic do życia tej osoby, a zła opinia może tylko jej zaszkodzić.
1: Wiesz co, to pytanie, które zadałaś na początku tej wypowiedzi, skąd bierze się ta potrzeba hejtowania, jest też taka bardzo ciekawa i warto na nią zwrócić uwagę, bo to chyba takie pytanie, które każdy sobie zadaje i zastanawia się, co to jest. Czy to jest frustracja, czy to jest zazdrość, czy to jest potrzeba zwrócenia na siebie uwagi, a czy czasami człowiek chce się poczuć lepiej, po prostu pomniejszając kogoś innego. Czy jest to coś jeszcze innego? To jest takie poczucie przynależności do jakiejś grupy, należy do tej grupy, czy należy do tej grupy. Więc jeżeli należy do tej grupy, która popiera rolników, to tutaj będę mówić w ten sposób, albo która tych rolników nienawidzi, to będę, mówię tutaj oczywiście w cudzysłowie, żeby nie wykorzystywać żadnego z nazwisk. Jeżeli, czy to jest taki moment, żeby się po prostu na moment poczuć lepiej? Na ten moment, kiedy mogę wylać tą całą życiową frustrację, to wszystko, co we mnie jest, właśnie poprzez taki komentarz, poprzez takie zachowanie. A ja zauważyłam to również i w życiu, kiedy się jest osobą w miarę publiczną, nawet w małym świecie, takim jak Windsor, kiedy byłam też niejednokrotnie osobą, która była tak hejtowana, więc wiem, z czego to się bierze. I wydaje mi się, że bierze się to z dwóch rzeczy. Z frustracji i z chęci zwrócenia na siebie uwagi. Nie wiem, czy jestem w błędzie, czy nie, ale wydaje mi się, że coś w tym jest, że właśnie ludzie chcą na siebie zwrócić uwagę w jakikolwiek sposób. Jeżeli nie potrafią w ten pozytywny, w ten najbardziej może pracowity, czy taki, który jest może trudniej postrzegany, to właśnie taki komentarz chamski, hejterowski, złośliwy i podły, zwróci na niego uwagę na pewno. Tak ja to postrzegam.
0: Małgosiu, i tak prawdopodobnie jest, ale tutaj kolejne może paść pytanie, że ktoś chce na siebie zwrócić uwagę, ktoś chce być w centrum, głównie w centrum uwagi, chce być osobą, którą się wszyscy teraz interesują, której wszyscy mówią o niej, bo powiedziała coś takiego okropnego na inną osobę. A co z osobami, które są już w centrum uwagi, które się chwali, których się słucha, które są autorytetem dla innych, i co z hejtem od tych osób? Nie wobec tych osób, ale od tych osób. Na przykład Ewa Wojdyło, znana psycholożka, psychoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień, autorka książek, znana populatorka leczenia za pomocą metody Minnesota, opartej na programie 12 ruchów anonimowych alkoholików. Legenda w polskiej psychologii. Legenda w polskiej psychologii. W ostatnich dniach wypowiadała się na temat Igi Świątek, naszej znanej tenisistki, i Aryny Sebalenko, drugiej znanej światowej tenisistki. Słowa, które powiedziała ta kobieta, prawie stuletnia już, na temat tych dwóch młodych osób, to są słowa typu ruska suka na Sebalenkę, głupia, zagubiona dziewczynka, nic nie rozumiejąca, na niczym się nie znająca, przestraszona jeszcze na temat Igi. To mówi autorytet na poziomie światowym, nie tylko w Polsce. To jest osoba, którą cytują wszyscy psychologowie, której książek się uczą psychologowie. Tak wypowiada się kobieta na temat dwóch młodych osób.
1: I to jest trudne do zrozumienia, powiem ci. To jest niesamowicie trudne do zrozumienia, że osoba, która, ona się dopuściła niemalże takiego czynu kryminalnego.
0: To jest przestępstwo.
1: Moim zdaniem, wiesz, bo ktoś, kto ma ponad 90 lat, bo chyba jest mniej więcej w takim wieku albo blisko, jak może się wypowiadać o młodej, dwudziestoparoletniej kobiecie, która już, dziewczynie jeszcze, która zdobyła już światową sławę, która tak bardzo mocno walczy o to, żeby zabłyszczeć na tym każdym korcie tenisowym, na którym gra, i potrafi w taki sposób się zachować. Wydaje mi się, że tutaj coś chyba brakuje tej pani psycholog, bardzo poważnego, może brakuje i tej, przepraszam, że tak powiem, ale nie mogę sobie już odmówić tej przysłowiowej klepki, bo chyba tutaj czegoś zabrakło w tym zachowaniu.
0: Pani
1: zwykłej
0: Ewa,
1: kultury, zwykłego zachowania, zwykłego
0: ludzkiej empatii.
1: Tak właśnie, ludzkiego takiego zrozumienia, że nie zawsze się wygrywa. Ktoś, kto jest psychologiem, chyba wie to najlepiej.
0: Kobieta, która przeszła przez wiele, wiele strasznych sytuacji życiowych, przez łagry, przez naprawdę mnóstwo złych rzeczy w życiu, tak się wyrażała na temat tych młodych osób. A następnie wydała takie oficjalne przeprosiny. Przepraszam panią Igę Świątek, panią Darię Abramowicz i panią Arynę Sabalenkę za gorszące epitety, jakie wypowiedziałam pod ich adresem w podcaście Trzeci Serwis. Nie miałam złych intencji. Wygłaszałam wyłącznie swoje osobiste opinie, ponieważ od lat aktywnie kibicuję tym tenisistkom i w tym kontekście zabieram głos. Faktycznie poniosło mnie. Nic mnie nie usprawiedliwia. Źle się stało, bardzo tego żałuję. Mogę jedynie wyrazić skruch, ale również wyciągam lekcję z przekroczenia granicy taktu i dobrych obyczajów. Więcej tak nie zrobię. Gdybym mogła skrzywdzonym osobom zadośćuczynić, chętnie bym to zrobiła. Ewa Wojdyło.
1: Wiesz co, moim komentarz jest taki. Tutaj nawet nie ma przeprosin. Tutaj ja tu nie słyszę przeprosin. Tu jest ja. Co ja. Tu nie ma takiej uczciwej, prawdziwej
0: skruchy,
1: która mówi, rzeczywiście zrobiłam bardzo źle. Tu jest cały czas o mnie. I powiem ci, że słuchałam niejednokrotnie jej wypowiedzi, podcastów, różnego rodzaju, czasami obserwowałam tę panią. I powiem ci, że chyba straciłam chęć na to, żeby słuchać jej ponownie. Więc, drodzy państwo, co wy na ten temat myślicie? Dajcie nam znać. Koniecznie chciałbyśmy wiedzieć, czy ktokolwiek z nas zaznał takiego hejtu, zaznał takiej może nienawiści, a może wy słuchacie, oglądacie, czy czytacie te komentarze i w duchu się śmiejecie. Dajcie znać, czy was to bawi, czy was to śmieszy, czy was to drażni, czy was to boli, bo pewnie ta skala różnych odczuć może być od zera do tysiąca. I każdy ma prawo odczuwać to inaczej. Tutaj w naszym programie, w naszym studiu jest miejsce na te wszystkie uczucia, ale koniecznie dajcie nam znać, bo my jesteśmy bardzo ciekawe, jakie są wasze przemyślenia na temat hejtu, nienawiści, złości, krytyki i tego wszystkiego, co nazywamy zwykłymi pomijami.

0: Co w trawie piszczy? Wydarzenia polonijne. Małgorzata Holec.
1: Pierwsza wiadomość jest prosta z Polski, która robi na Polak Bartłomiej, zwany Foka Kubkowski, jako pierwszy człowiek przepłynął wpław Bałtyk ze Szwecji do Polski ponad 160 km i około 56 godzin w wodzie niemal bez snu. Na polski brzeg wyszedł w Dźwinowie. Co ciekawe, była to już jego piąta próba. Wcześniej Bałtyk kilka razy go pokonał, ale tym razem to on pokonał Bałtyk. A przy okazji jego projekt pomaga zbierać pieniądze dla dzieci chorujących na nowotwory. Wielkie brawa za determinację dla Bartłomieja Foki. Młoda Polonia z Kanady, drodzy Państwo, to następny temat, o którym chciałabym Wam powiedzieć. Przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej spotkali się w Warszawie z minister Agnieszką Jędrzak z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Delegacji przewodniczył prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Dominik Roszak, a w spotkaniu uczestniczyli również młodzi liderzy związani z programem Young Polonia Leadership Summit. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim przyszłości relacji polsko-kanadyjskich oraz większego zaangażowania młodego pokolenia w działalność polonijną. Dużo uwagi poświęcono problemowi zmiany pokoleniowej w organizacjach polonijnych. Rozmawiano o tym, jak zachęcać młodych ludzi do aktywności, jak tworzyć dla nich przestrzeń do działania oraz jak wykorzystać ich doświadczenie i kontakty do budowania silniejszych relacji między Polską i Kanadą. Młodzi przedstawiciele Polonii opowiadali również o swoich projektach związanych z biznesem, kulturą, edukacją, dyplomacją społeczną i harcerstwem. Podczas spotkania przedstawiono także główne kierunki polityki polonijnej prezydenta Karola Nawrockiego oraz rolę Polonii w sprawie Polonii Polaków za granicą. To spotkanie pokazuje, że coraz więcej uwagi poświęca się dziś temu, kto będzie tworzył Polonię za kilka lat, czy może za kilkanaście, bo bez młodego pokolenia trudno mówić o przyszłości organizacji polonijnych, języka polskiego i więzi z Polską. A teraz wiadomość prosto z Windsor i Zamelsburga. Jeśli interesuje Państwa historia naszego regionu, a szczególnie czasy prohibicji i przemytu alkoholu przez rzekę Detroit, w sierpniu warto zwrócić uwagę na dwa wydarzenia. W sobotę 22 sierpnia na nabrzeżu w Windsor odbędzie się Riverfront Speakeasy. Teren przy Legacy Beacon i Michael D. Hurst Legacy Park zamieni się na jeden wieczór w miejsce inspirowane latami 20. Będzie jazz, będą zabytkowe samochody, będą artyści, będą instalacje świetne i atmosfera dawnych, tajnych lokali z czasów prohibicji. Wydarzenie potrwa od 17 do 22, a wstęp jest bezpłatny. Z kolei 21 i 23 sierpnia w Amelsburgu odbędzie się specjalny weekend Barrels and Brass, nawiązujący do czasów Rum Runners, czyli przemytników alkoholu. W programie zaplanowano też jazz, spacery i wycieczki, wycieczki historyczne oraz atrakcję inspirowaną Speakeasy i historią przemytu w regionie Windsor-Essex. Warto przypomnieć, że w latach prohibicji położenie Windsor dokładnie naprzeciwko Detroit sprawiało, że nasz region stał się jednym z najważniejszych punktów przemytu alkoholu do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj to niezwykła część lokalnej historii, która wraca w formie wydarzeń, spacerów i inscenizacji. Zapraszamy serdecznie do tego, byście odkrywali historię tego miejsca, w którym mieszkamy. Czasem najbardziej niezwykłe historie są dosłownie tuż za rogiem. A na koniec o tym, że mieszkańcy Ontario mogą wykorzystać i skorzystać z własnego programu Lifestyle RX finansowego w ramach prowincjonalnej opieki zdrowotnej. Program jest skierowany głównie do osób z cukrzycą typu drugiego lub stanem przedcukrzycowym i pomaga wprowadzić trwałe zmiany stylu życia pod opieką lekarzy oraz dietetyków. Zajęcia odbywają się całkowicie online, obejmują 12 tygodni edukacji oraz konsultacje medyczne. Aby sprawdzić, czy kwalifikujecie się do takiego udziału, czy za zapisania się do programu, warto odwiedzić stronę, która nazywa się Lifestyle RX lub skontaktować się z zespołem programu. Oczywiście wszystkie te informacje będą zamieszczone na naszej stronie facebookowej, do której bardzo serdecznie Was zapraszamy. A tymczasem to tyle ode mnie.
2: Małgosiu, dziękujemy serdecznie za jak zwykle ciekawe informacje, za te wszystkie polecajki. Wszyscy, mam nadzieję, uderzą do Amersburga, żeby pooglądać i pobrać udział w tych wszystkich wydarzeniach latowe 20 lata. 330. Oczywiście najbardziej dziękuję Ci za informację dotyczącą tego naszego supermana.
1: Naszej foki.
2: Naszej foki. Powiem Ci, oglądałam wideo ze szpitala, kiedy oczywiście musiał się udać niestety do szpitala, ponieważ ten wyczyn był absolutnie wyczerpujący dla jego nie tylko psychiki, ale przede wszystkim dla jego ciała. Ale oglądałam wideo, kiedy mama mu ze Słupska wysłała kiszone ogórki i kotlety mielone i ktoś go tam karmił w tym szpitalu i wyraz jego twarzy, ta błogość na twarzy, że wreszcie je mamy, kotlety, może dzięki Bogu, że je mamy, kotlety i ten ogórek kiszony. I oczywiście komentarze pod tym były niezwykle pozytywne, bo każdy mówił, że nie ma lepszego lekarstwa niż kiszony ogórek i mielony od mamy. Także ogromny wyczyn, ale tutaj też właśnie pytanie padło, widziałam wiele osób, zadawało sobie to pytanie, że gdzie kończy się takie wysokie, ogromne osiągnięcie, niebywałe osiągnięcie, a gdzie zaczyna się ludzka głupota, bo przecież mógł stracić życie robiąc coś takiego, ale wyczyn na miarę Supermana.
1: Na miarę Supermana naprawdę i ja też się czasami, powiem Ci, zastanawiam, co kieruje człowiekiem, żeby właśnie dokonywać tego typu, takiego naprawdę pokonywania samego siebie, własnych słabości, bo to nie był pierwszy raz, on próbował to już kilkakrotnie przepłynąć, za każdym razem, tak jak mówiłam, Bałtyk wygrywał, więc naprawdę ta piąta próba, mówi się, że do 3 razy sztuka, zmieniamy to od dnia dzisiejszego i do 5 razy sztuka, jeżeli ktoś tak naprawdę czegoś bardzo, bardzo, bardzo chce, to chyba rzeczywiście nie powinien się nigdy poddawać.
2: Oczywiście
1: i nie wierzymy w tą trzecią próbę.
2: Trzecią próbę. Oczywiście wszystko to było w szczytnym celu, zbierane były pieniądze na leczenie chorych dzieci, na nowotwory. Także widzimy, te akcje w Polsce są niezwykle popularne, ale tak jak powiedziałaś, to jest niesamowity i no po prostu wierzyć się nie chce, że człowiek może coś takiego zrobić i wytrzymać coś takiego. Przecież on przepłynął Bałtyk. On przepłynął Morze Bałtyckie, on nie przejechał się rowerem, czy on nie przepłynął rzeki Wisły, on przepłynął Morze Bałtyckie. Tak, czapki z głów i komentarze tylko pozytywne dla tego pana, bo to jest osiągnięcie niebywałe. No oczywiście, jak się mówi w polskim przysłowiu, Polak potrafi. A my oczywiście przechodzimy teraz do dobrej dawki, dobrej muzyki.

0: nie wszyscy muszą mnie lubić. Dokładnie tak jest. Nie wszyscy muszą nas lubić i my nie musimy lubić wszystkich. Nie musimy być fanami każdego piosenkarza, nie musimy być kibicem każdej drużyny, nie musimy tego robić. Ale czego przede wszystkim nie musimy robić? To nie musimy komentować i wciskać swoich 5 groszy tam, gdzie nikt nie chce ich czytać czy słuchać, bo to naprawdę robi się dzisiaj już po prostu niesmaczne.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że też taką jedną częścią tego całego hejterstwa i komentowania pod przykryciem tego, że ja przecież tylko to udostępniłam, ja przecież to tylko pokazałam, no ja przecież tylko powiedziałam, co myślę. No właśnie, hola, hola, bo to nie jest tylko, ja tylko powiedziałam to, co myślę, bo tutaj właśnie trzeba się zastanowić, czy robimy to ze względu na to, że dodajemy sobie jakieś rozrywki, czy nie mamy co ze sobą zrobić, więc jest to formą jakiegoś spędzenia czasu, czy rzeczywiście jest to taki moment, kiedy pokazujemy to własne ja. Kiedy to ja, którego czasami nikt nie zna, nie zna rodzina, nie znają najbliżsi, dopiero właśnie tam za ukryci, za ekranem pokazujemy prawdziwe oblicze tego, kim jesteśmy. Stąd tworzą się te nieprawdziwe konta, ci influencerzy, którzy czasami sobie już też nie dają rady z tym, jak są hejtowani. A teraz ja takie mam do Państwa zadanie. Jeżeli sobie wyobrazimy przez moment, ile pracy kosztuje stworzenie jakiegoś filmiku, czy to na YouTube, czy to na TikTok, czy gdziekolwiek indziej, ile potrzeba pracy, żeby to wszystko przygotować, ile potrzeba wysiłku, ile trzeba odwagi, żeby postawić siebie właśnie w takim centrum publicznym i wtedy zamiast pomóc temu człowiekowi, dać mu trochę więcej wiatru w żagle, to my zachowujemy się właśnie tak. Ja wcale nie mówię, że wszystkie filmiki są cudowne, czy te wszystkie wideo są idealne, ale właśnie od tego mamy wybór, mamy wolność tego, że jeżeli komuś się coś nie podoba, zostawiamy i idziemy dalej. Szukamy tego, co nas interesuje, co nas bawi, co nas smuci, co nas cieszy, co nas uczy, co nam pokazuje coś nowego i zostajemy przy tego typu treściach. Przecież nikt nam nie każe oglądać rzeczy, których nie chcemy, których nie lubimy, które nam się nie podobają. Zostawmy to w spokoju. Takie jest moje podejście i ja się czuję bardzo dobrze. Jakie jest twoje, Iza?
0: Dokładnie mam takie samo podejście i po prostu jeżeli czegoś nie lubię, jeżeli coś mnie nie interesuje, to po prostu tego nie oglądam. Jeżeli na czymś się nie znam, to się nie odzywam, jeżeli nie doczytałam, czy nie douczyłam się. I przede wszystkim, co mnie najbardziej denerwuje w całych tych sytuacjach, że dzisiaj wszyscy staliśmy się ogromnymi ekspertami w każdej dziedzinie. Mamy do powiedzenia na każdy temat, mamy bardzo dużo do powiedzenia na każdy temat, w każdej sytuacji.
1: No słuchaj, każdy jest lekarzem, każdy jest poliglotą, każdy jest polonistą, sportowcem, komentatorem, dziennikarzem, reporterem, każdy jest również adwokatem, a przede wszystkim lekarzem i dentystą.
0: Dokładnie tak jest i tutaj przez chwilę zatrzymamy się przy sporcie, żeby powiedzieć o tym, jak dzisiaj wygląda świat sportowców. Oczywiście zacznijmy może od tego, że sport dzisiaj to oprócz tego, że oczywiście talenty i niesamowici ludzie, którzy potrafią dokonać niesamowitych rzeczy w swoich dziedzinach sportu, ale to przede wszystkim biznes. Sport dzisiaj stał się wielkim biznesem i może to też po trosze przyczyniło się do tego, że tak łatwo wszyscy dzisiaj krytykujemy sportowców, ale przychodzimy na swoje rodzime podwórko i skupić się chcemy chociaż na chwileczkę na Robercie Lewandowskim i na tym hejcie wylewanym na Roberta Lewandowskiego. Jak wiemy, od niedawna Robert Lewandowski gra w Chicago Fire, zamieszkał w Chicago, na 2 lata podpisał kontrakt na sumę 20 milionów euro, które zapłaci mu klub, który go zakupił od Barcelony, którego przyjął od Barcelony. Nie podatnicy, nie my, zapłaci mu za to klub. I od tych kilku tygodni, kiedy Lewandowski, od 2 tygodni, kiedy Lewandowski jest już w Chicago, a żona dopiero doleciała do niego 2 dni temu, czytamy niesamowite ilości hejtu. Hejtu wylewanego nie tylko za oceanem w Polsce, hejtu wylewanego wszędzie na świecie na to, jaki do niczego jest Lewandowski. Jaki to drewniak, jak nie umie grać, jak robi wszystko dla kasy, jak żona do niego nie przyjeżdża, jak żona go zdradza. I to wszystko codziennie poświęcany jest temu czas. Po pierwsze, jeżeli jesteśmy kibicami, to z kibicem jest tak jak z małżeństwem, na dobre i na złe. Jeżeli się komuś powodzi, jesteśmy z nim. Jeżeli się komuś powinie noga, jesteśmy z nim. Tak wygląda prawdziwy kibic. W innej sytuacji jesteśmy tylko i wyłącznie kibolami. A z drugiej strony, moi drodzy, czy chwalimy, czy krytykujemy? To tylko i wyłącznie na korzyść Lewandowskiego, bo on ma poparcie lub krytykę. To się odbija w tym, ile zarabia pieniędzy. Bo coraz więcej firm będzie go prosiło do swoich reklam, coraz więcej rzeczy będzie się dobrych działo w jego życiu. Nieważne, czy będziemy go krytykować, czy chwalić. Ale wszyscy mamy tendencję do krytykowania, nie tylko Lewandowskiego, wielu sportowców. Te wszystkie pomyje, które są wylewane na IGĘ, te wszystkie pomyje, które są wylewane na każdego innego sportowca. Każdemu się może powinąć noga lub każdy może osiągać ogromne sukcesy. Dlaczego my dajemy sobie takie prawo, uzurpujemy sobie takie prawo do tej ciągłej krytyki tych ludzi?
1: Wiesz co, chyba temat, na które, i czy pytanie, które zadałaś, na które chyba nikt nie znajdzie odpowiedzi. Tak jak mówiłyśmy na samym początku, poszukiwanie jakiegoś może chęci poczucia się lepiej przez moment, ale tylko przez moment, bo to, ile on zarabia, co robi i jak sobie życie układa, to jest wyłącznie jego sprawa i my tutaj dzisiaj bardzo mocno z tego miejsca kibicujemy i cieszymy się z tego, że wybrał takie miejsce, aby mu się dobrze tam działo. My nasze komentarze podpisujemy wielkimi serduszkami i cieszymy się z tego, że mamy wspaniałego Lewandowskiego.
0: Ale tu właśnie przychodzi pytanie. Tu właśnie przychodzi jedno pytanie, o które powinniśmy zadać sobie wszyscy, jeżeli chodzi właśnie o ten internetowy hejt. Gdzie kończy się ten dobry smak? Gdzie kończy się to krytykowanie, takie jak mówiłaś Małgosiu wcześniej, taka krytyka budująca? Gdzie kończy się komentowanie takie dla żartów? A gdzie zaczyna się takie imieniny cioci? Gdzie mamy swoją grupę ludzi i gdzie wszyscy razem tak kolektywnie wylewamy tą nienawiść? Bo ta nienawiść, te komentarze to są zawsze pod kogoś, jest pod jakąś publikę. To jest,
1: tak, to jest jakaś taka grupa.
0: To jest grupa ludzi,
1: która
0: właśnie
1: się jednoczy właśnie tymi komentarzami. A drugim takim obszarem, ty mówiłaś o sportowcach, jeszcze chcę na moment wrócić do takiego kolejnego obszaru, którym wydaje mi się warto też wspomnieć i się zastanowić, to jest polityka. Miejsce, gdzie naprawdę kończy się rozmowa, zaczyna się po prostu zwykły, normalny, niemalże hejt. I coraz częściej coraz mniej słyszymy powiedzenie, że on ma inne poglądy, on myśli inaczej, albo mówimy, jak można, zamiast tego pojawia się, jak można popierać takich ludzi. Każdy, kto tam myśli, jest głupi, nie chce mieć nic wspólnego z takimi osobami, wręcz naprawdę dochodzi do rozpadu i małżeństw, i rodzin, i tych nienawiści takich rodzinnych. I wtedy poprzestajemy już rozmawiać o poglądach, zaczynamy dzielić się na naszych i na obcych, dzielimy się na to ja i wy, albo my i wy. I to już jest naprawdę konflikt, którego no, na pewno nie da się łatwo naprawić ani załatwić. Ale ja tak się często zastanawiam, jak zresztą nad każdym tematem, zastanawia mnie pytanie, dlaczego do tego doszło, jak do tego dopuściliśmy. I czasami mi się wydaje, że mam taką pewnie częściową odpowiedź na to pytanie, bo wydaje mi się, że częściową odpowiedzią jest to, że zapomnieliśmy przez ostatnie lata, jak się rozmawia. Poprzez fakt tego, że korzystanie z maili, korzystanie z tekstów, korzystanie z SMS-ów sprawiło, że zapomnieliśmy, jak wygląda kultura rozmowy, jak wygląda prawdziwa dyskusja. Ja pamiętam, miałam takie wspaniałe zajęcia, nigdy nie zapomnę tych zajęć, były to zajęcia fakultatywne w czwartej klasie szkoły średniej, więc bardzo dawno temu, więc musiały być istotne, skoro je pamiętam do dzisiaj. I właśnie uczyliśmy się tam takiej nie tylko retoryki, ale rozmowy, która jest dyskusją, gdzie są dwa jak gdyby obozy podzielone, jakiś mamy wspólny temat, który widzimy z dwóch różnych stron. Uczyliśmy się słów, które należy wtedy wypowiadać, uczyliśmy się fraz, które są dobrze widziane, uczyliśmy się szanowania tego oponenta, który był w tej rozmowie, uczyliśmy się właśnie tego wszystkiego, czego wydaje mi się teraz nam bardzo brakuje. Więc ja winię trochę szkoły za to, że tego nie uczę, chociaż wiem, że są zajęcia podobne, ale może zbyt mało przywiązuje się wagi do tego, żeby kształcić młodzież, kształcić młodych ludzi, bo na nich nam najbardziej zależy, żeby umieli prowadzić dyskusję, bo to jest prawdziwa sztuka. Prowadzenie dyskusji, prowadzenie rozmowy, prowadzenie jakiejkolwiek konwersacji jest prawdziwą sztuką. Wydaje mi się, że warto wrócić do tego, tak czasami wrócić do korzeni i sobie przypomnieć, jak taka rozmowa przy stole powinna wyglądać, gdzie mamy prawo mieć różne opinie, mamy prawo mieć różne poglądy, ale nie mamy prawa do tego, żeby sobie nawzajem robić krzywdę słowami.
0: Nie mamy do tego prawa, Małgosiu, ale tak jak kiedy mówisz o tym, co ja absolutnie popieram i zgadzam się z tym w zupełności, że powinniśmy wrócić do tego, co było, jak wiemy, już wrócić do tego nie możemy. Dzisiejszy świat jest zepsuty. Jest już po prostu zepsuty i to nie są słowa tylko nas, które pochodzą z innego pokolenia, ludzi, którzy widzieli ten świat inaczej, ten świat przed internetem, ten świat, kiedy ludzie rozmawiali, kiedy ludzie spędzali ze sobą czas, kiedy jeżeli się sąsiedzi kłócili, to dali sobie po buzi i tak się skończyło, tak. Ale tej nienawiści takiej prawdziwej nienawiści.
1: A potem się spotkali przy płocie.
0: Nie było. Tego świata już nie będzie, ale ten świat, ten zły świat, ten internetowy zły świat nie przeszkadza tylko nam, on przeszkadza naszym dzieciom, bo on źle wpływa, naszym wnukom, bo on na nich przede wszystkim wpływa źle. To jest ten tak zwany trigger, czyli spust tego, że młodzi odbierają sobie życie. Musimy to powiedzieć głośno. Nie ma chyba większej liczby teraz samobójstw niż właśnie samobójstwa spowodowane tym cyberbullying, czyli tym takim prześladowaniem młodych przede wszystkim, ale nie tylko młodych, dorosłych, właśnie przez internet.
1: Jest to rzeczywiście nowe zjawisko, takie socjologiczne, i które przeraża i słyszy się, wiesz co, za mało się na ten temat też mówi. Wydaje mi się, że to powinno być dużo bardziej nagłośnione, bo to jest, zaczyna być już problemem globalnym, problemem, który istnieje praktycznie w każdym kraju. Może najbardziej my to widzimy tutaj, mieszkając w tych krajach. I powiem ci, co jest takim najłatwiejszym celem, co zauważyłam, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to jest wygląd. Bo obojętnie jak nie wyglądamy, albo jesteś za gruba, albo jesteś za chuda, albo jesteś za mała, albo jesteś za duża, albo jesteś masz za dużo makijażu, albo masz za mało makijażu, albo jesteś ubrana jak stara maleńka, albo jesteś ubrana jak nie wiem jaka. Także mi się wydaje, że też przychodzi dużo takiego komentarzy takich związanych z wyglądem, na który oczywiście, że mamy wpływ na to, co ubieramy na siebie, natomiast nie mamy wpływu na to, czy mamy niebieskie oczy, czy zielone, czy mamy, nie wiem, 1,80 m wzrostu, czy 1,50 m. No na to nikt, czy się urodziliśmy 50 lat temu, czy 25. Więc nie możemy sobie dodawać, czy odejmować komentarzami za ten fakt, na który nie mamy żadnego wpływu.
0: I dokładnie, Małgosiu, tutaj poruszyłaś bardzo ważny wątek. Dokładnie tak jest. Przede wszystkim dotyka to teraz młodych kobiet, młodych dziewcząt. I przykładem jest tutaj sytuacja związana z aktorką i piosenkarką, słynną piosenkarką, znaną niezwykle, Arianą Grande, która dzisiaj wygląda jak żywy kościotrup. Ta kobieta ma na sobie tylko skórę i kości i kilka dni temu ogłosiła, że schodzi na chwilę po prostu z życia publicznego, odchodzi z życia publicznego, schodzi ze sceny, odwołała swoje koncerty, odwołała swoje role filmowe, zamyka się po to, żeby po prostu pomóc sobie, bo jest już na skraju utraty życia ze względów fizycznych. I teraz tak, wszyscy krytykują ją za jej wygląd, bo daje zły przykład młodym dziewczynom. Nie zadając sobie pytania, że ona została doprowadzona do takiego stanu, ponieważ ktoś mówił jej, że jest za gruba, za brzydka, ma wszystko, co w niej było, było złe. Więc ta kobieta praktycznie doprowadziła się do śmierci, jest definitywnie anorektyczką, doprowadziła się prawie do śmierci przez to, że ktoś jej mówił, że jej źle wygląda, a teraz krzyczy się na nią i biczuje się wszędzie ostentacyjnie na wszystkich, we wszystkich szmatławcach i na wszystkich forach społecznościowych, że ona daje zły przykład młodym dziewczynom. To ją doprowadzono najpierw do tego, a teraz daje zły przykład.
1: Tak. Wiesz co, ja już nawet nie wiem, jaki jest dobry przykład, bo jeżeli pokażemy starszą kobietę, która ma zmarszczki, źle. Jeżeli pokażemy, że miała operację plastyczną, też źle. Jeżeli pokażemy, że schudła, źle. Jeżeli pokażemy, że przytyła, jeszcze gorzej. Jeżeli pokażemy, że się ubiera modnie, nowocześnie, ma, nie wiem, fajne dżinsy nowoczesne typu balloons, to stroi się na małolatę. Jeżeli się ubierze w suknię do ziemi i nie wiem, założy broszkę pod szyję, no to się ubiera jak stara. Nie ma tutaj wyboru i nie ma, nikt tego nie może wygrać, więc wydaje mi się, że po prostu jedyna rzecz, którą możemy zrobić, to brak komentowania. Zostawmy to, zostawmy sobie, nie każdy ma obowiązek, żeby wszystko komentować, zostawmy to wszystko w świętym spokoju, dajmy tym ludziom żyć, niech robią to, co chcą, dajmy to, co chcemy, słuchajmy tego, czego chcemy, dajmy sobie wolność tego wyboru i robienia tego, co jest nam potrzebne. Ale tak jak powiedziałaś, najtrudniejsze życie, jakie mamy, jakie my dorośli stworzyliśmy, to dla tego nowszego pokolenia, dla młodych kobiet, młodych dziewczyn, które już są tak kompletnie zagubione z tego, co widzę i słyszę, że po prostu nie dają sobie już rady na co dzień, jak się ubierać, jak się zachowywać, co robić. To jest po prostu, wydaje mi się, że mamy tyle tych bodźców i tyle tych wiadomości z przeróżnych, że znalezienie tej drogi dla siebie trzeba mieć bardzo twardą skórę, bardzo siłę w sobie i czasami może bardzo mądrą mamę.
0: Dokładnie tak jest, Małgosiu, i ja powtarzam to swoim dzieciom cały czas. I to, co było powtarzane mnie wiele, wiele lat temu, pamiętam przez moją mamę, że nie można się bać być innym, nie można się bać być sobą, bo nie musisz, jak mówi przysłowie, jeśli trafisz między wrony, kracz jak one, nie. Nie bój się być malowanym ptakiem, nie bójmy się być inni od tego całego natłoku takich samych ludzi, tak samo ubranych, tak samo zachowujących się, tak samo ostrzyżonych, mających dokładnie takie same makijaże. Nie możemy być tacy sami, nie możemy być tacy sami i nie możemy tak samo wylewać tej nienawiści na wszystkich innych. Nie bójmy się być indywidualnościami, a przestańmy popadać w te skrajności, bo to jest naprawdę przerażające. Dzisiejszy świat jest naprawdę przerażający i po prostu pęka serce, patrząc na to, co zostawiamy naszym dzieciom.
1: Wiesz co, jeszcze tak mówiąc o dzieciach, co tak mi przychodzi do głowy, to fakt, że wiesz co, jak my dorastałyśmy, to człowiek, nawet jak ktoś cię nie lubił w klasie, czy coś przykrego się w szkole wydarzyło, to przychodziliśmy do domu i w domu była taka przystań, taki moment odetchnięcia od tego wszystkiego. Ta dzisiejsza młodzież nie ma tego oddechu, bo przychodzi do domu i cały czas ma dostęp do tego internetu, do tych, wiesz, zdjęć, do tego komentowania, do tego wykluczania z grupy, do tego podśmiechiwania się gdzieś tam za plecami, do anonimowych komentarzy, do tego, że te grupy klasowe są podzielone na kliki takie i albo jesteś w tej klice popularnych, albo nie. I to wszystko nie daje momentu temu dziecku, czy tej młodej dziewczynie, czy młodemu mężczyźnie, żeby odpocząć od tego wszystkiego.
0: A oprócz tego jeszcze przychodzi do domu, w którym z takimi samymi problemami borykają się rodzice. Bo jak często właśnie kobiety są w tych grupach różnych, tych grupach matkowych, tych grupach kobiecych, gdzie dokładnie zamiast wsparcia istnieje taka sama sytuacja. Porównywanie, docinanie, umniejszanie. I dokładnie tak jest z mężczyznami. Dzisiejszy świat stał się jedną wielką rywalizacją.
1: I wiesz co, i tak cały czas wracam do tego, może to moje edukacyjne serce cały czas mi mówi, że brakuje właśnie, ciągle brakuje w szkole, w szkołach, w ogóle w szkołach, tu w Kanadzie szczególnie, nie wiem jak jest w innych krajach, ale tu na pewno, brakuje właśnie

0: pożegnać.
1: Możemy się pożegnać. Dziękujemy Państwu za uwagę i za wysłuchanie dzisiejszego programu. Mamy nadzieję, że dałyśmy Państwu do myślenia. My myślałyśmy bardzo dużo tutaj w studiu. Bardzo gorący temat, bardzo ciężki temat. Przemyślcie, przegryźcie i dajcie nam znać, co o tym myślicie. A dzisiaj dziękujemy serdecznie za uwagę.
0: Za mikrofonami jak zawsze
1: Izabela Lech,
0: Małgorzata Holec.
1: Życzymy dobrej nocy.
0: Dobrej nocy, drodzy Państwo. Do usłyszenia.
2: 1, 2, 3, 4!
3: CJAM 99.1 FM is streaming live in Windsor and Detroit. You can find us on the dial at 99.1 FM or stream worldwide at cjam.ca. Reaching higher ground in Windsor and Detroit.
2: So let me set the scene. It's 2 in the afternoon and 34 degrees.
4: Dropped on Droulard is back. The Ford City Business Improvement Association is thrilled to unveil the most anticipated event of the year, Dropped on Droulard, happening on Saturday, August 15th from 11 a.m. until 10 p.m., rain or shine. This festival is packed with events and attractions such as live music, live artist renderings, a car show, interactive art, skateboarding, DJs, street performers, and plenty of local vendors for attendees to enjoy. Mark your calendars for August 15th. This is an all-ages event.